0: na pošestřiche.
1: Serbský rozvoz. Pojestře. V studiu Blanka Funcila.
2: Dobranje. We Husku maja nur Reikanischo, kajš miesto Kulu na svoje internetnej strane zdjela, je tamniše vesne dorstvo za švrtyđenje při Modžinskim klube doživjenski parkour za džitši natvarivo. S dobom su tam vonkone areal a terasu Modžinska kluba vobnuili. Tu kvilu tam posledne dživa vukonija. Dživa je dorstvo z vulko džela ve svojski režiji zdokonjavo. Projekt su zromadnje z modemi svojbami vuvili a s podpiru lideru spišovanskog programa zopravdžili. Na južnej kromje s vulke žďare maja nastač bydlenske domy za mode svojby. Tole je gmenska rada vazu na svojim zajšvem posedženu jednovostne vopsamknula. Na cirkone citesat 100 kvadratnych metrach moli tuž nastać 4 ležonosće, tak na uroda vecno v obvuka to tvarstvo a imobiliove management vazovskeje gmene Jens Kišnik. Vulke žďare su druha najväčša ves v vazovskej gmene, kotraž nima dosť tvarskih ležonosću, tak Kišnik. S přidatnej tvarskej poduchce gmena vo sebe modem svojbam zasedlenje zmožnič a ich dosy vabič. Ludzie Horní Łužice używają za swoje siedne pucze wonie auto. Jenoż 10% jeździ prawidłownie z busom albo żeleznicą, cyczy na 100 są dzieci a młodostni. To pokazuje studia w mobilicze na roku w obchodna związka Cwon. Za to bychło sokunca już w leta niedzie 5000 ludzi we w okresu maj Budyszyn a Zorylc napraszuali. Sztuś bus a żeleznicu wużywa przyje się wiatr zwisku a fleksibilite. Wuslitki studie maja so za dale pisanie regionalnego plana za bliski wopkat wużywacz. We w okresu maj Budyszyn a Zorylcu wielki prynim po lecze niedzie 110 zwierzęt na pastwach morili. To wujnże z aktualnej statystyki krajno zareda za wopswiet a ratarstwo. Najwiac tutych zwierzęt bych u wodcy, nimo toho wo sebe dańki. Najwiecze straty przy jednotliwych nadpadach wielku miachu february we gminie Nysuła Wuczina a sreć junia Kulowe ze 17 a 12 morynymi wodcami. Niedzie poece padu, gdzież by po posudkach fachowcu wielk wina nemiachu pastwy przedpisane minimalny szkit. Mustwo Hastala Vista wokoło Jana Szote Amata Dziswałka rzeka czarosze dobyczarskie mustwo szystej stacje bicz wolibulowej tury Zatkule. Oni przesadzili osoce czy sadzbie przeczyło dziwie miesięcy. Jenoż niekotry mięczyny dobiachu radworiu turnier ze zdziwiat na czym mustwami deszcza dla przetornycz. Sedma stacja je przychodno pądzelu Kruszczycach, hezwo tam je w opaczny outfit. A to bych u naše pojezdče, kotrež namakače na našich stronach internetče a v našej app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Dženca svonca a mročele ve vodmenje, dys a dys, dlješi čas pomročeno. Popodňu sú švíle možne přinieđe 20 stopňach. Podobne vedro tý šúce, samo ešte trochu kudnišo ze 17-19 stopňami. Vod piatka potom viace svonca a temperatúre lohce stúpaja.
3: Všetko poriadku na pučach a na drohách. Přejmoj vám všim tuž dobrú jizbu. Jeli za vám niečo napadne, potom nám to rade zdieče, pak tu do štúdia zvolniče, znáte číslo, vy je znajete, budeš in 7 či 400. Kýba zapísače nám pojezč, naše app MDR Serbia. Môžete nám napríklad tiež narečeč.
1: Serbský rozvoz.
3: Štyri menšiny, po napu šestčich je dobranie.

Wszedni nitko w oczeku ja nas szwiele piatkmu, potem sucha wostać tyś czera. Miachmy zaso no haj prawy deszcz, ale to dobre na tym je, mnóstwa deszcze miny nich dniu a tydzieniu su sa wato postarali za su ryki w honie wużycy w okomiknie zaso dost czterje pelnene. To wukadza minucy z przelada w ostałie peglu a wodzizno. Kunz junia to jeszcze inak upadasze, to miejsze na przykład czone halsztru polanuje wuki trajacje suchoty dla ekstremnie mała wody. Po informacjach Sakskiego Krajnego Centrum za Wulku Wodu pak su przy większych rzekach, kajż wobiu albo nysy, dale niskie pegele, to so tam przejara zmieniło nie, za so sytuacja w wulkich rzekach boli przy też w okomiknie z aktualnym mnóstwem deszcza nie wotwidzie. Večeriki sa po takim ište dlije su tým problémom bieža menších rečniča, rečnišča, kajčo onom halštruvie. Ja sa zase zmierovalo, reky sa dosť štere pelnené.

0: Kuste lito, wo es wolle przyroda schietne zjask nabu ptaczk lita, to dże przez wotwosowanie w internetze. Lita jest z wulkim wodstawkom, mienuce zwiacać 4,40% kurotwa przesadziwa. Z tym stoi lita ptaczk srediszczu, kisz jest so niemale dosponie z naszych polu a honu zubił. Czego dla, a kotre pracowanie eksistuje w Serbach, kurotwy za so zasedlić, z tym jest so Bettina Wenderotowa zabierała.
1: Przed pusta letami se tute zinki husto słyszał. Wone słyszy jak ptaki, kiż ma svetło brunu szyju, szipoka tyk szydle a oranżoj tu wołu. Gdyż ze starszymi ludźmi ryczysz, jest pysznie jasne, że słyszachu kurotwy jeszcze za NDR-skie czasy kwiesnemu w obrazie. Miestem su so niemskie niemale dospunie zubili. Przyczyna, wulke pola bez szkitacych kierków a żywych płotów, ledma puste płoniny a wopospodarenie polu hacz na wąkunu kromu. Hajnik Michał Szota z Dreżdżan, pokadżacy z Ralbic, je sytuację hižo przed wiatce hacz 20 letami na wiadomie brał. Jako młody hajnik je tedy z dalszymi zajimcami spytał, jako prynie bażanty za so zasydlić.
2: To smo se jeka obstarali od bažanto v Moritzburgu. A smo je odrežo na hulaneli. A z sienem burom sem ja mestem natvaril tam roženče tako voljeru v lesu.
1: Všelake faktore birokratiskeho a vosebe přirodneho razu bišu na tem vina za projekt bažanto zrešči. Po nešto času rozsudži so hajnik Michał Szota podobne pospyt blisko Rožanta hišče raz s kurotvami startovač.
2: Smo te zase jeka uskazali se in smo je vulaneli. To prvni raz mi se za jo nam to išto slaknovo, kaj šveste vice ne smo obkečbali. To drugi raz je to pon lepe bežalo, da smo pon kvazi na krome veski, take moje mini voleri imeli, a je hore čanjali.
1: Niedu Junusu z klitki czeknuli, a z tym nie byśu wiacy szkitane. Susopak lito albo samo dwie dżarzeli, powieda Michał Szota.
2: One są definitywne się zimu szyszli, a są szedce blisko weski wostali. Gdyż jo, to jest nie leża, są nie do weski nuc leczeli, a nikocy ludzie są samo picowali tam rożęcze te kurote. A ja bo prawie za sierdym poslednym kurotu widział w hornym hańku na łódce. We nazyme to przyjona lita.
1: Potom by zaso mia. Na kvilu. Dwie lecze pozdziszo su Michał Szota a dalsi znowa spytali kurot wyplahovač, tutun kroč pospyt na nowym miestnie, mies Rožantom a Nowoslicami. Tola tež nowe volierie bichu viacore problemy, či jedni čeknuchu, či tamni niekajki je korosčedla zahinuchu.
2: Znamenča to nejo ničo doodobne bo, co nejo ničo zvonka te volere dale vujo. Ale ta mislička še nejo nimo, mošet zas o tem povedamo, a znano so to zase budemo poradič.
1: To by všako nešto bylo. Už nebychme tute zimky kurotvy jenož ze zvierenca znali, ale když bychu tež zase doma zelenom hajku zaklinčeli.
0: Bettina Wenderotor je so stačkom leta z kurotvu zabirava nimste to rebhun. A je nam tiež pracovanja predstavila, kiž roženčanska skupina vokuo Hajnika Michała Szoty prševeče, so bych ju so kurotvu zase tu zasedlili. Bedl nasledem je, Serbski rozvoz praj dobre ranje.

0: Krótkolotci bydlgi na 7 je a wyszako wieszcze cieczy prozdnicki tydzień doha kwila ta też nikomu szkoli hiżo kiwa. Miestem szako nie je wiedro tajke, że możecie kupać. Znano potem też so doma rajkać, albo znano podać so prawie pozytyż na prozdniny do dola na dołu jezbu, a to mamy my to cele szykwane. Nałóż i za was przygotowane za taką dołu jezbu rubieżnik Rumbo je jedna z naszych słuchorów za małych, a też wiezo za wielkich. Rumbo w Krumpotecach bydli, a nasadza so z koncernem Nasza Woda. Tun lubi wiele penis, na kotrysz so wiesnenos da krauża i żaduła wieseli. Jeli nie by tam Rumbo był.
1: Gloria! Dosa tola, so dobimy my tu z Rumbom hujnč. Ale dis sivy svět zoni, so mamy tu rubežnika, nekajkého ökofrika, nemamy žanu šanzu jace na mezinarodnych vikach. Mysli na naše dokody, novu radnicu a na tvoj nový biro.
2: Terje, bundu knímaj a poriču z ním.
1: Jutze rano dobia še vidia prečbeč, hevak jeho bydlenský voz odvězeme. Vun tam ilegálne stejí.
0: Kotre vidia je Rumbo ilegálne vozebil a čeho dla sovjesnenosta krauža tak boji, zo sa jeho potenstvo přeradži. Jeli ceče potekim viac zvonič, namakače svuchoru rubiežnik Rumbo na našich internetných stronach, v app MDR Serbia a vizotiš v audiotece ARD Sounds jako podcast. V našej app a na internetnej strone máme niešto zaušitke starobne skupiny, zaušitek tých, koci sa za menšine zajmuja. Za dziczace temy, a wizotyż nieszto na wódzko tam seda. Bis

0: Budeski mokre su mamy. Sista Andrzejewicz, a sześćdziesiąt sportu ich dłostwu, a tam zwieszcza stupace liczby czwonu. Niemale 20,000 dzieci a młodostnych je dłostwie aktywnych. Stolz nastupa sportu z namierzka leży budeski okres Podsowej Sakski na prynym miestnie Blanka.
1: Hej, a organizowany sport budeskim okresu dale rostcze, a to najebacz w otebiracie soludnosze. Wiacać 52 tysiąc ludziom w okresu je prawidłowne sportowanie w jednym dołostwie jara ważne. W niemale 80 sportu w drużynach to zdzieli w okresne sportu zjazd budeski na swoim w okresnym sportowym dniu. W osobie sylnie stupa liczba dorosta, gdyż je niemale 20,000 dzieci a młodostnych w jednym takim dołostwie aktywnych je to po takim niemale kozie 30 dzieciowy w okresu. Niemale 30% wszystkich sakskich sportowych z namieszku je so dupala nas w budyskim w okresu odpołożyło. To wiacać 5,000 dzieci a młodostnych a niedzie 370 dorosłych je też takie odpołożyło. Loni w uznamieni w okresny sportu związk 207 Czesnohamckich.
0: Budeski okres, mienimy się tu już też, hibiczywy okres. A tutu ideju celcza też dale wutwaricz, a to na rozdzielne żywienskie wobłuki rozszyricz. Praje Las Bauer, jednaczel okresnego sportowego zjazka.

Dass du so Svetu mischt, dass du gab ein so Runjahakle, Sack und Chili, a hüscher so Njatschi Pschichotni, Neimutschi, wo Karriere jako Profi-Kopper. Veralbizach, jesso Tschera sa, hiu Kopperski Prusninski Camp, Boschim Svetu Znatoho, Kopperska Autowastwa Real Madrid. Doromade, na stol Djitschi am Modus nicht, so nanim hat Stoppjatkas zuvoho Regiona Wob Chili. Jeto najwetschi Kopperski Camp, gisch Spaniske Towastwo, ve Vukotni Nimski Wurtu. Dalsche Stazie schakos wie Mestre mischte wie Kotschebusu, wie Osnabrück, atisch wie Hamburgu. Dujin duo su Gitschi Wotranja doppo podnia Zabirani. Trenario z nimi aktivnie zvučuja, a to z modernej technologiju atisch sportowymi nastrojemi. Činja pak tisch gymnastiku, nimo toho dostanu w obczynice jitsch a napoje, a samotisch trikowe, a set z bulom a nakrybietnikom himkiwa. Treningowe koncept tun bazuje na metodice Fundación Real Madrid a saja na najmodernische treningowe metode a technologie. Nikotre impresje smywa am hiżo na naszej internetowej stronie a też na app MDR Serbia k domu zestajli. Wodczarowszego potekim najmłodszy kopario w Real Madrid koparskim kempie Rajbicach zromadnie zwuczuja.

Na przed krótkim jeszcze na światowych mistrzostwach bychu so niekocie herce z Sakskie albo z naszej kunczne lepe prajne wopczelili, a nietko też jeszcze cza herce z oberlichte naua. Kunstodzienia przy światowych mistrzostwach tak rec w światowym huczbnym wubiedżowaniu niżoziemskim jeszcze ker krady z woto z wuznamienieniem wudobudże. Każ Sakskie towarstwo z dzieli nastupi wone w najwyższej hodnoczenskiej klasy wubiedżowania, a zakietowalsze z piatym miestnom mies 16 soboskutkowacymi swoją pozycję na czele najlepszych cyłku po całym świecie. Tak mianowany World Music Contest je jedne z najwuznamniejszych wubiedżowaniu za dujosku a pokodową huczbu, a wotmiwa są kolszty 4 lita na nim je potekim cza hercu z oberlichtenaua konstudzenia si piatemiestno wudobył złoto z wuznamienieniem minucy.

Sie will genau so eine Lamia, du so eine Schabacke. Du mam najprej teraz pokiwaj za dzieci, za prusnińskie dzieci, z barbami z przyrody. Można so w odmianujcy dżęca Serbskim Szulskim Muzeum w Stroży zabierać, a to od dżesaczych do cioch. Komuż so dżęca nie chodzi, tyż sztwotk so sam z tym czasu z barbą z przyrody zabieraja. A do zajszwostcze podać może so dzieci dżęca w Muzeju Zapadnie w Łużycy Kamieńcu, a to od dwiemaj do napu sztyrioch. Samocylecz z kwokom a prokom tam może, przetoż zabieraja so z archeologiju. Przychodne serbskie blido Drieżdżanach je jutze wieczo, a to szestczych, tunkrucz znowa w The Red Rooster Gorczmie w hospodzie z piłowej zachodu potekim, je to w Renitzgasse Cisvo Dżesacz w hasce barokni sztwórcze potekim. Pod hołym niebiom film ladać możecie dżęca na budyskim rodzie, a to na kulisy licznego dziwadwa, tam zmija za so wulku kinovu sczynowinu na twarjenu. Dżęca pokaza so francuska komedia Die progresiven Nostalgiker. Niemsku komediu Extrawurst widzicie do runia pod hołym niebiom w czarnym gumcu, a to sztwórtk wieczor dziewięćczych. A mały pokiu jeszcze wszystkim kupcam Smolerec knihanie, tutaj w ostatnie tuten tydzień przetwara dla zaurena, przychodny tydzień pak je zaso wotorena. Sie bitte genauer sind nicht an mir.

0: Bedel nadživeč jest Blanko. Přijemoj vam dobry start do nového dňa, akaj šruni že připovedžene. Podamy sa netko na polom jest Krusčicami a Zejcami. Kunz Mirca jest so tam w Krusčicach vietnik palju. Ci a po mesaca pozdziša netko nie przyczyna wojnia przeco jeszcze ujasnenia, a tež rumowanske dživa traja dale. To jeszcze nie jest z molom šo, Blanka.
1: Aj tež zawieszczenske posudki te jeszcze faluja, što jest dzisien to šo rumadze zliči tych kytro merza, koci švietnik wop hospodaja. Policajski revier Kamieńcuk jeszcze przepytowania przełzał, nie może się zapalarstwo najpred raz wuzam Wiele rzeczy netko aktualnie przeczyło zapalerstwu, czytamy dżęca sakskich nuinach. Miestem zosotun jeden wytnik za sowerci, tamny zmierom sty, turbinowy woptwark je wulo czorny, a na każdym boku so wulke dżiry metalu jewia. Zdziela leża rozpadanki przeco jeszcze podla wytnika, kis su industriowi krosnowario kunc aprila zaujestczyli.
0: Tuż nie jest poprom szewele hinak, tuż li jeszcze przed niszto tydzieniami, albo?
1: Najdeś tak chcesz nic, preznamienca Stefan Hajduk z Nuinskiego Biura Zorylskiej Policajskiej Dyrekcji na napraszowanie SZ za dalsze przepytowania dobyli gondlu ze skranom w odzbięć, hakle potom muli kryminalni technikario dżile rozpadanku dokładniejszo przepytować a przyczyn wohenia doskończnie w obkruczyć. Za doktora Wolfganga Danielsa, zawożeria Sachsenkraft GmbH Dreżane, ke kotremuż wietniki pola Krusčic tež svušia, je vec jasna, von praj nicht u nie ničo zapalil, pšičinu vohenja veđe von na technicki defekt ve turbini ročo.
0: Dokuž pak nie ani to, ani tam ne viste, vedu so přepytovania dale. Šakodže vo niče posta 1000 euro za vodtvar zbytnoho vietnika a prašenje štú fengi zapvači, drežďanske pšedozače abo zavestčania.

0: Dziecka skupina Konieczanka je dospiewała. A z tym jednitko na podziewieczych.
1: Serbski rozwóz. Po jeszcze. W studiu Blanka Funcyna.
2: W Husku ma ja nowa rejka niszczo, kajś miasto Kulu na swojej internetnej stronie z Dżilije. Tam niszczo wesne towarstwo zaś w tydzienie przy Modzińskim klubie dożywieński parkour za dzieci natwariło. Z dobą są tam wąkone areal a terasu Modzińsko kluba w obnowili. Tu chwilu tam posledne dzieła wukonija. Dzieła je towarstwo z Wujko Dżila w swojskiej reżii zdokoniało. Projekt są zromadnie z młodymi swojbami wówili, a z podpiru liderów hospiciołanskiego programu zoprawdzili. Na Jużnej Kromiesy wulke żary maja nastać bydlenskie domy za młode swojby. Dole Gmińska Rada we Wazu na swoim zalszym posiedzeniu jednowłosnie obsamknęła. Na cyrkonie 100 kwadratnych metrach moli tuż nastać 4 leżonosce, tak nałoda wiecno wobłuka twarstwo wazowskiej gminy Jens Kisznik. Wielkie żary są druga najwiedcza wies w wazowskiej gminie. Z przydatnej twarskiej podu chce gmina w osobie młodym swojbam zasiedlenie zmużnić, a ich dosy wabić. Ludzie honi w Łużycy używają za swoje siedne pucze wonie auto. Jenoż 10% jeździ prawidłownie z busom albo železnicą, 30% są dzieci a młodostni. To pokazuje studia w mobilicze na dołku w obkadno zjazka Cwon. Za to byśu sokońc aż w leta niedze 5000 ludzi we w okresu maj Budyszyn a Zorylc napraszowali. Wusletki studie maja so za dale pisanie regionalno plana za bliski wopkat wuziwacz. We wokresu maj Budyszyn a Zorylc su wielki prynim polecze niedze 110 zwierjato na pastwach morili. To wujnże z aktualnie statystyki krajno zariada za wopswiet a ratorstwo. Najwiac tu tych zwierjatu byś uwodzy, nimo toho wosibie dańki. Najwiecze straty przy jednotliwych nadpadach wielku miachu february w gminie Nysuan Wuczina a z regionia Kulue ze 17 a 12 morynymi wodzami. W niedze połece padu, gdzieś by po posudkach fachowców wiek wina, nie miachu pastwy przedpisane minimalny szkit. Mustwo Asta la Vista wokoło Jana Szłoty, a Mata Dziswołka, rzeka Czerosze Dobyczarskie Mustwo 6. stacje Beach Volleyballu je Tury Zatkule. Oni przesadzili się w cyczy sadzbie przeciwo dziwej mieszyńcy. Jenoż niekotre mięciny dobiachu Radworiu turnier z 19 mustwami deszcza dla przetącz. 7. stacja je przychodno Bądzelu, Kruszczycach, Hesło tam je wopaczny outfit. A to bych o nasze pojeszcze, które namakacie też na naszych stronach internetu, a w naszej app MDA Serbia.
1: Wiedro.
2: Raz słońce, raz mroczele. Po południu są potem też możne świele przy niedzie 20 stopniach, a cele podobne wiedro zmijemy jutrze sredu. Samo jeszcze trochę kudniejsze ze 17 do 19 stopniami, a potem od piątka więcej słońca a temperatury za solochce stupają.
0: Dalej wszystko w poradku na puczach a na drogach. Dojeżdżcie się tu już dzień zarano, dojechać tam. Cześć, dobycie.
1: Serbski rozwóz.

0: Nowe Sarsko-Nimskije živadłowe projekt Grasze zjadne ženskije na Nimski Einfrau-Theater zabiera se z pozabytymi koreniami. Probe su se juža zachopili. Gregor Klim, WWC.
1: Žove to vetykšiš svojsku sarsku zajžonosť a v misteriózne kofa. Živadłowy kus im band der Mittagsfrau zur Grajarka Stefanie Masnik w Wužice prezentirovaš, wenn ma sarske korinje v kusu grajo minu is es barlinja, kotaraš pesmerši starie mames let, kdo Wužice pšižo ase v cuzim, ales nátem svieše zase nabakajo. Premiera dejbe für September will soziokulturellem Zentrum ja wir Hoschebosu konkreten Termin Königscher Planas für Pschidu zum Zassu. Da ich nicht schätze, in ja Planu ju we Drioku, Gaspuja Museum über Notz, Decke September, Abschidu zu Lito Veserske Museum.
0: Grasze jo nastało przez ubieżowanie zawożby za serski lud, a jo koncipirowane jako drogowańskie żywadło, które pasuje do skoro szyknych rumu. Zajmowane towarzystwa a instytucje mogły się pla grajarki przyzjawić. To jo je mailowa adresa Stefanie smuszka-masnik@gmx.de.

W celem to było jadnaszczo przystało, styli odważaszcza dnią na wozi. Smy byli, a w tych styli przystały w islandzkiej, a 7 w grenlandzkiej. Ale takie jasne wiele morskich dni smy mieli, dokolaś już ta droga od Bremerhavena do islandzkiej to już wanowało 3 dni. A potem to samskie jeszcze raz od Reykjavik do grenlandzkiej 2 dnia, ako smy jano to morio widzieli. Ta prydna stacja była w islandzkiej net Reykjavik, główne miasto tego kraja. A to jest wiegin zajemne było, dokolaś w toho som już cesto obrazy widział w tej cerkwie, a przed tym ta statua w Leif Erikssona. Ten ako dneska je ten prydny Europejar na amerykańskim kontynencie był, kaśnie do Grönlandzku nie licymy. W tom parze, a tak som chciał to raz obszodu widzieć to, co som już od obrazu, od filmu znał. Tam sme takie prydne ulet cenili, a to jo do takich termalnych żredwów, żeż jo ta szopoda przyżo ze ziemię, a jo tam jo taka kurjawa, taki spar tam widzieć. To ja prydny raz było, aż som takie nieco widział, ja z sebe go nie som gejzire, albo takie żredwa do tego widział, a to jo to statkujo już, to ja markowaś nikak, a to ja wiegin blisko teke, aż ty stoisz tam, a per metro dalej, jo ta ziemia tak chopa, aż wari neskerje tam, to wiegin gnujuce.

Smirpen, Shichi, Stacia wie Islandske Meli, to jadno jo bo Akureyri, to jo wiegin wielike miesto, ale potom teke Seydis fjördör a Siglu fjördör. A obe ste wiegin redne miestaschce. Schuji jo czekno wiegin zyste, wiegin mirne nikak w Islandske. Also to jo już jadno miestno, ako mi wiegin se spodoba, ja bym mogał se przedstawić tam Wydliż mnie jo przecie piczku przeszopło planas, a to kuszcze leto dużo ślimniej. A to zajemne w islandzkiej dneskiej przez te czużenia, takie nie jo w zimie tak zima. Also se groni aż w Reykjaviku na przykład, tam jo przezrezna temperatura w zimie większa jako w New Yorku na przykład. Also jadn se to przedstawiło, a to ma to mnie Island, a se wie dajo Lodojce, ale tam żoście ludzie bydle nie jo przecie tak zima.

Ja, w Grönlandzkiej jsme zachopili z jednej pasażu, a to była ta pasaża przez Prinz Christian Sund. Jan Sund jo nieskie je takie nieco jako fjord, ale jano nie dajo keins, ale na drugim boce przyjdzoś to się sled do wody, do meria. A to jo nikak 6-7 godzinu trawo, a w principie ugleda tak jako przez jan fjord, albo przez jadnu reku. Jež ale wielicna krajina a tam przy samym nic człowieckiego nie dają. Tam jest jedna wiedrowa stacja, ale chłopacy to ugleda pićku tak, jako te Alpy by nikak se natwarili w meriu. Wielkie góry, a tam takie już te prytne lodowe góry. Prytne lodowe góry my już daleko widzieli, a ta jo miała, jako są gronili čista metro južo, ta jo štutceca vestava, tam nejo mogova se pegivovaš, a tam přes ten sund su přece napšavo a nalivo přece lodove gore byli a išli do sledne minute nekak nejo celé jasno vyvolit, smejome tu pasažu ceniš abo nic, dokudaš mežo byš, až tam lodove gore su nuči a pen njamežoš pasirovaš a taka velika voš se vje njamežo pen tak laško sledk. A muszę w najszlimniejszym parze cakasz, aż ten lot wio przec. Tak. Ale jsme gluku mieli, a takie z wiedrom, wielicne wiedro jsme mieli, tak aż ta pasaża jo nieskie jedna tych highlightów była.

Nieske Schuhis mit Switcherli, bitte Luzi Aschpschet, Jasisch, Dwajaschalitami, Abo Samo, Gasu, Pedali, Starimi, Starischemi, Asch, Johinaze Ugledavo. Also Napschikwat, Jotambe, Ilulisat, Tam Joste Lodove Fjordjo, Joste Lodove Göre, Ben Pschido Domeria, Tam Jo Nasch Guide, also Nasch Wiednik, Gronio Asch Jogostara Mama, Joto Ischisnava Aschbe, Besümje, Jo Schuji Lodbe, Aschteke, Tomerio, Jo Savicege, Samersnione Bo, Toben Sevigon. Nie znał, a teke se zmienio, już o kak weni mogu ze zemiu żywać. A z nie to mogu na przykład kau tam teke kubać, ako przed letami nie można było. Dokolaż ta zemia jo przezyma była, a z tam miastem mają tu możliwość wszakie wiece sami kubać. Dneska je to klinze tak, aż te grönlandzkie ludzie to witają teke, a z tym teke jo ten turizm ako jo wielki gospodarski faktor za nich dużo mniej a mniej ryskantne. A z tym teke gaś jo wiescejsza, teke więcej ludzi przyjrza, a mają większą szansę turizm tam etablirować, a teke ta sezona dużo kuszty leto piczku większa. Na drugim bocie sme teke słyszeli, aż dają tam dyskusje we ludzie, lec kier, jeśli więcej turystów mieć. To jest w islandzkiej już od lejszy czas, wenni su teke zachopili tam jeden limit stajisz za turyzm, a to se nie to teke w grönlandzkiej już dyskutirują.

Ugly Grönlandske, müssen Meli Take Nasgenjenje, müssen do jednego fjorda nuć jeździli, a su gronili, jo nento przyjo wieliki lodojc, ten jo wegen krzasne, a tam smy pen przyszli, szykny su krzeli tam fotografirować, a ten lodojc nie był, to jo przedny raz, aż ta woś jo w Grönlandske był per koronowym czasu, a to groni nikak 4 lata nie su tam byli, a sledny raz su tam jeszcze jeden lodojc mieli na końcu tego fjorda. A su to znali, te ludzie, takie ten kapitan, te su z tym liceli, aż tam przyjrzał jeden lodojc, a te spitze su jeszcze lot mieli, tak jako takie w Alpach, ale ten lodojc, jako że do tego fjorda nuć, ten nie obiecie wyżej był.

Grönlandske Yoga Takas, Vetsche Jel, Togo Kraja, so wie Nitz Tamjo Schmö, Billy, Josh Teluge Büdle, Tamjo Taka Shito Weinska Plata, Sloda, Tam. Jo, jano, lot, na, semi, a, zebe, zas. Jużo, letz, dot, git, wujko. A ta, bużo, mjęńsza, a mjęńsza. Z czasom, a sobie, ta weda, neži, jo, ta weda, przyżo, do tych merio, a z tym, każ to, wiece, a wiece, se stanio, nic, jano, tam, teke, na długich miestnach, żoż su lodojce, abo teke, w Antarktisu, pen sobie stupa, ten niveau merja, na cebem swiesie. A to se ustatkujo wyszakich wieca, also se wie cele praktiske, aż w niekotarych przybioznych regionach se ten kraj przemienio, ale takie temperatury z tym se zmienio, a czużenia na cebym planiecie. A to se wie sprzece kuszty leto, jo jano mały kus tego efekta, ale sasom se to benie ustatkujo.

Ja, akoscha torona swishali naszym programie. Ja nasza kolegoka Stefanie Krautzholz aktualnie duce do Baltikuma, a my ten roadtrip je drogowanie przeważujemy z muzyku tyżenia. Aż mają w Baltikumie bogatą tradycję ludowych śpiewów, wiemy na przykład przez tak pomienioną śpiewaną rewolucję. Tradycje są żywe, a przede wszystkim takie stare. Wesebna forma litowskiej ludowej muzyki jo sutanines, to są wiece gwosne ryje albo śpiewy, przy których każdy gwos grają albo śpiewa niewytwisnie od drugich. Nadpadnio aż gwosy se przedsi zase zmakają w sekundowych intervalach. Taką tradycję ludowej muzyki mają aż do dzisiejszego. Sutanines inspirują pak takie komponisto poważnej muzyki a samo popowej muzyki. Słyszymy jeden tytuł, który związuje ludową muzyką z elektroniczną rejowańską muzyką.

Dla cogo feriowy program zjemy was sobą do Baltikuma, nasza reporterka tam tu chyluje. Co tam dożywio, słyszysz o planas? Każdy dzień nam krótkie czołynko ulicuje, na przednie myszesz o narskie bysz. Ja pen uperamy się do islandzkie a grönlandzkie, wylozie dołogytowasz na najwyższej kupce świata, kto jose tożto życy nie dopłynił, mia za drugim to zgoniożowy. Dlejszym tematickim uszczywaniu. Jo, a co filio we feriach? Nieco za dziś, a to sme teke przygotowali. Pużo to czojenie w gubiach. Jo, a z gubiami zabiera se teke nasza predna sztucka ze spiwarią Matiasom Kislingom.

W celem ją to było jadnastczo przystało, styry odważastczo dnią na wozi. Sme byli, a w tych styry przystały w islandzkiej, a sedem w grönlandzkiej. Ale takie jasne wiele morskich dni sme mieli, dokolaż już ta droga od Bremerhavena do islandzkiej to już warnowało 3 dni. A potem to samskie jeszcze raz od Reykjavik do grönlandzkiej 2 dni, ako sme jano to morjo widzieli. Predna stacja była w islandzkiej net Reykjavik, główne miasto tego kraja, a to jest wiek inzajemne było, dokolaż w tego są już cesto, obrazy widział w tej cerkwie, a przed tym ta statua w Leif Erikssona, ten ako dneska jest ten predny Europejar na amerykańskim kontynencie był, kasznie do Grönlandzku nie licymy. W tym parze, a tak som chciał to raz obszodu widzieć to, co som już od obrazu, od filmu znał. Tam sme takie predne ulet cenili, a to jo do takich termalnych żredwów, żeż jo ta szopoda przyjrza ze ziemię, a jo tam jo taka kurjawa, taki spar tam widzieć. To ja prytny raz było, aż som takie nieco widział, ja z sobie go nie som gejzire, albo takie żrytwa do tego widział, a to ja to statkuję już, to ja markowaś nikak, a to ja wiegin blisko takie, aż ty stoisz tam, a per metro dalej, ja ta ziemia tak szopa, aż wari neskierje tam, to ja wiegin gnujuce.

Ja, w Grönlandzkie sme zachopili zjadnego pasażu, a to była ta pasaża przez Prinz Christian Sund. Jan Sund, ja nieskie je takie nieco jako fjord, ale ja no nie dajo keins, ale na drugim boce przyjdzie, że się sled do wody, do Merja. A to ja nikak 6-7 godzin trwało, a w principie ugleda tak jako przez jeden fjord, albo przez jedną rzekę. Jest ale wielicna krajina, a tam przy samym nic człowieckiego nie dają, tam jest jedna wiedrowa stacja, ale chłopacy to ugleda pićku tak, jako te Alpy by nikak się natwarili w Merju. Wielkie góry, a tam takie już te prytne lodowe góry. Prytne lodowe góry my już daleko widzieli, a ta jest miła, jako są gronili czysta metro już, ta jest sztyczca westowa, tam nie mogła się pogibować, a tam przez ten sąd są przecie naprzawo a nalewo przecie lodowe góry byli, a jeśli do ostatniej minuty nikak nie jest cele jasne wywolić, smiejemy po pasażu cenić albo nic, to już może być, aż tam lodowe góry są nuci, a pen nie możesz pasirować, a taka wielka woś sobie nie może pen tak laszko sledk, a muszę w najślimniejszym parze cakać, aż ten lot wioprzec. Tak, ale sme gluku mieli, a takie z wiedrom, wielicne wiedro sme mieli, tak aż ta pasaża jest jedna tych highlightów była.

grönlandske müssen wir mieli takie nazwienie, müssen wir do jednego fjorda nuć jeździli, a su gronili jo niento przyjo wielki lodowiec, ten jo wiegin krzasny, a tam smy pen przyszli, a szykny su chcieli tam fotografirować, a ten lodowiec nie był, to jo przedny raz, aż ta woś jo w grönlandske był per koronowym czasu, a to groni nikak 4 leta nie su tam byli, a sledny raz su tam ještě jeden lodojc měli na koncu toho fjorda. A su to znali, te luže teky ten kapitán, te su s tím líceli, až tam přišel jeden lodojc a te špice su ještě lod měli, tak jako teky v Alpách, ale ten lodojc jako že do toho fjorda nuč, ten je více výžeš byl.

Ja, akoscha torona swishali naschem Programm hier, jonascha Kollege ka Stefanie Krautzholz, aktuelle Duze do Baltikuma, a mitten Roadtrip je drogovanje pschewerzujome s muziku tyženja. Aż mają w Baltikumie bogatą tradycję ludowych śpiewów, wiemy na przykład przez tak pomienioną śpiewaną rewolucję. Tradycje są żywe, a przede wszystkim takie stare. Wesebna forma litowskiej ludowej muzyki jo sutanines, to są wiece gwosne ryje albo śpiewy, przy których każdy gwos grają albo śpiewa niewytwisnie w drugich. Nadpadnio aż gwosy se przedsi zase zmakają w sekundowych intervalach. Taką tradycję ludowej muzyki mają aż do dzisiejszego. Sutanines inspirują pak takie komponisto poważnej muzyki a samo popowej muzyki. Słyszymy jeden tytuł, który związuje ludową muzyką z elektroniczną rejowańską muzyką.